Ukończy ten listów anarchów, zgadza się za mną. Jeśli stanie się, jedziemy w pojedynkę.